0: yona lim
1: lim tani su teram don hastor bifo ho tan lejon la
0: lim to
1: lim tani na lim tani